nocoj, naj vem, da si srečna z menoj. Nežno se k meni privi, v moje naročje se skrivi.